kluczowym momencie w akcji brały udział 9 jednostek i nie było konieczności ewakuowania.

bloków. Ulice skąpaną w promieniach zachodzącego słońca z popiołem wysącego.

przyczyną pożaru, która wciąż pozostaje nieznana. Dziś wszystko wraca powoli do normalności. Ulica Ubój od wielu godzin jest otwarta, a wzdłuż tej.